ente peti kanoro na wano mwesho telaro wano ringo telaro bori pien chocha chil kobi wani yini beda chaki kala chel kide giki en chocha chelo da pun mede kobi wani tue kare menyo alo dano kire kare na medano weho kire lobo ni umroto ba yine na dai diyo chunywa yine na dai chunkedwa akado tia be nyo tia rai kogolong wano duwa hubori.

akongari e kaja dong den jako kama pinya ne peyo akongari e kaja dong den jako kama pinya ne peyo yo bayo ye